0: idziesz, Benny? Benny, gdzie ty idziesz?
1: O?
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: Chodź, ja cię kupnię jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get the girl.

0: Co? Nie możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do krzyku!
1: Badry mnie!
0: Ale nie wiem, Julia, badry mnie, ty krzykaj, ty pijaku!

0: home of great music, Grizzly Radio.
1: Музыкальчик, вадя, заграйте, everybody, live it up! Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał. Stare panny się cieszały, jak go słyszały, jedna drugiemu powiada, to Władziu mały. Ja wam zaśpiewam ładne piosenki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki. Ej, rozweselcie, chłopcy i panienki, a wy

miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali, nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

0: flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga.
1: Jedziemy!

0: tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

Kamudawa, buja kamudawa, on szeptał kokana, daj buziaka z rana, on szeptał kokana, daj buziaka z rana. Ej, ona się wstydziła, ale nie broniła.

na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja.

Łamała, on chciał się z nią żenić, ona nie chciała. Franiu, nie trap się za tą kochanką, Franiu, nie trap się

trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak łyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Ejra, ejri, daj, daj, daj. Yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Ejra, ejri, daj, daj, daj. Yeah, go ahead, wypisz jednego, drugiego. Ejra, ejri, daj, daj, daj. Everybody dance, everybody happy. Yeah. Ja tak mi się spodoba. Da, da, da, da, da, da. Yeah, well, I'm also goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. La, la, la, la, la, la, la, yeah. Goodbye, Kubaszka, I don't wanna see you no more. No, no, no.

opowiadała, bo się bardzo bojała o swój wianek ruciany. Ej, co na głowie miała, jak ci owianek nuci,

A ja nie chcę talaru ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki.

0: Hey, polka music fans, Mark Grizz Gregorczyk here, inviting you to join me on Sundays between 8 and 10 in the morning for our Polka Request Show. On our request shows, it gives you, the listener, the opportunity to make the playlist. We're looking forward to hearing from you Sundays between 8 and 10 o'clock with your polka requests. Listen at grizzlyradios.com or on the Grizzly Radios app.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają.